0: Ja vam nas ponovo u studiju, znači slušat ćemo sada intervju sa mladim Lukasom ili Lukašom Slončkom i koji je također rađen za jednu koleginicu Lorenu za emisiju koja ide Pidola Palabra, također se emituje na ovom radiju. Mi ćemo sada krenuti.
1: Yo soy Yasmina Omer Vasiljević y esta entrevista va a ser para Lorena Metres también compartido. Hoy mi invitado es...
2: Hola, yo me llamo Lucas, Polonia, mi nombre es Lukas.
0: Predstavljese Lukas. Lonska.
2: Pero bueno, como que trabajo aquí en España y pocas personas pueden pronunciarlo bien, pues voy
0: Tako
2: como
0: Lukas. Tako ne mogu da izgovore Lukas, moje umjetničko ime.
1: ¿Qué se dedica Lukas?
0: Čime se

0: Mascota
1: del hotel, el amigo del hotel, el guía Prijatel, del hotel, soy líder. El DJ del hotel, el bailarín del hotel,
0: y takođe, igrač i baletan.
1: Todo eso sve. Yo me ocupo.
0: Svime time se bavi. Da li je to vaša profesija? Da, bavim se time već 15 godina. 16 godina to radim, cijeli život.
2: Una experiencia.
0: Iskustvo za cijeli život, veliko iskustvo.
1: Sí, sí, o sea, experiencia donde se aprende porque, o sea,
0: iskustvo gdje se uči.
1: Yo pienso que aquí hay mucha
0: gente
1: que hace ese trabajo, pero para convertirse en uno en persona profesional hay que notar las cosas, hay que saber
0: adaptarse
1: y hay que saber también aprender rápido, dependiendo de que, con qué tipo de personas me toca trabajar.
2: Muy bien.
0: Će raditi.
2: Entonces,
0: vrlo dobro.
2: Tu estás en Polonia,
0: ti si u Poljskoj rođen?
1: Sí, sí, da, 100% sam Poljak.
2: Sí. ¿Y cómo aprendiste español, tu integración?
0: Kako si naučio španski? Como... Kakva je bila integracija u Španiji?
1: Bueno,
0: dobro.
1: Yo me considero una persona
0: smatram se osobom koja strani jezici lako idu.
1: Me entran super facilmente. Entonces yo empecé
0: tako da, počeo sam u Grčkoj.
1: Grecija,
0: gde sam naučio italijanski.
1: I luego,
0: u drugoj sezoni već sam došao u Španiju.
1: Vine a España.
0: Sećam se da sam u avionu već imao rečnik
1: učići.
0: Mislim da se neće naći, ako nešto želi, a ako ne, onda će naći hiljadu izgovora. Ja sam želao mnogo da učim jezike, jer sam vidio da je to način da se spojim sa ljudima, svetom, i da za sebe neka vrsta samoisceljenja mogo bi da se izrazim bolje i pristupio različitim dijelovima sebe i avanturama koje žive u meni. Strani jezici. Nešto što se radi sa disciplinom, poštovanjem i puno ljubavi i
1: truda.
0: To je ono što ti radiš najbolje koliko vidim sa decom.
2: Muchas cosas y qué es
0: realmente
2: que inició para hacer este trabajo.
1: Bueno, aquí son las historias de la vida.
0: Historia života.
1: Lo que me inició es estar muy perdido en la vida, porque yo considero que
0: cuando
1: teniendo 18 años saben lo que quieren hacer.
0: Svaka osoba kad napuni 18 godina zna šta želi u životu.
1: Esa idea que deberíamos saber.
0: Ta ideja da trebamo znati i imati sve jasno. Mislim da mnogi ljudi biraju puteve koji ih ne vode ka sreći.
1: Después no le llevan a lo que las hace feliz. Entonces yo llegué a un punto donde me dije,
0: bueno, no sé qué más hacer. Pitao sebe, ne znam šta me čini srećnim. Ali studiranje sigurno ne. Napustio studije za brdo. Znaš da će se ovo imitovati na radiju? Internacionalnog je tipa. Onda možeš i da čuješ.
2: En España tú has aprendido muy rápido el idioma.
0: U Španiji se brzo nauči jezik. I krenut radiš. Da li si radio direktno ili si imao pre toga neke radne prilike?
1: Yo la verdad puedo decir que tengo la suerte del mundo que yo nunca en mi vida hice un trabajo. Para mí, o sea, que mucha gente dice trabajo como algo negativo. Yo para mí
0: posao kao posao nije radio, ali ljudi obično kažu za posao kao nečem negativnom. Uvijek sam radio stvari srcem.
1: But keep it on the sun. Yeah, stay on the sun a little bit more with it. Así que yo empecé,
0: hago ese
1: 16 años, trabajé en algo como, no sé, 20 hoteles diferentes, 4 o 5 empresas diferentes.
0: 4-5 različitih poduzeća i mesta, različitim zemljama.
1: En Mallorca, en Península. I sí, la verdad, siempre hay altibajos, hay desafíos.
0: Imao uvek uspone padova koje možete kontrolisati na poslu i u životu.
1: Del fuera de la vida, pero yo nunca lo vi como, no sé, como una carga.
0: Nikad nisam vidio kao teret.
1: Eso para mí siempre ha sido, es mi estilo de la vida.
0: To je moj stil života.
1: Porque me gusta.
0: Radim zato što volim.
1: Aunque me canse y
0: agobia, iako se umorim, izmučim, nisam potpuno srećen, radi sa zadovoljstvom, jer je moj izbor i plaćaju me za to.
1: Y me pagan por eso, así que,
2: a mí no me
0: qué buena.
2: Pero con corazón sí, porque me interesa, como dijiste, es algo especial que me llena.
0: I mene inspiriš, jeste posebno, mene ne plaća, ali radim s ljubavi sa srcem koje
2: vam.
0: I ti se mnogo slažeš sa decom. I koliko jezika govoriš, ja sam te čula 3-4.

Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie